uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bo

kamilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

0: SK Łomża.
1: Mówią.

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sprawdzam, co szykuje się w łomżyńskiej pogodzie. Środa może dorzucić nam trochę deszczu, ale w czwartek zrobi się cieplej i pogodniej. Piątek też całkiem przyjemny w Łomży, ale najlepsze wieści mamy na sobotę. Będzie dużo więcej słońca, no i temperatura podskoczy do 14 stopni, czyli do najwyższych wartości w tym tygodniu. Ale w niedzielę znów chłodniej i deszcz.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: SK Łomża. News.
2: Aga Zakrzewska. Miał być wiadukt, a jest rondo, które łączy drogi. Pod Łomżą gotowy jest już odcinek między Elżbiecinem a Marianowem.
4: Tylko 4 kilometry, natomiast znaczenie ogromne. Użytkownicy, którzy jadą z Dwizny trasą 64, ale też myślę to połączenie z kierunku Kolna, ono tutaj w zdecydowany sposób na kierunku do Białegostoku ułatwi tą jazdę i jest to tranzyt, który ominie miejscowości.
2: Mówił dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Bożuchowski. 120 seniorów i niepełnosprawnych skorzysta z bezpłatnego basenu w Łomży. To druga edycja miejskiego programu, który wspiera sprawność, zdrowie i integrację mieszkańców miasta.
5: Jankes!
6: Kama!
7: I Wiktor!
5: W Radiu
8: SK! 6 rano, środa. Ludzi szkoda.
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co musieli wstać o tej porze.
9: No i tam zaraz musieli. Może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
8: To jakieś podejrzane.
9: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa. Jest okejka czy kciuk w dół?
8: 664 402
9: 302
8: albo
10: Messenger.
8: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej.

0: Kama, J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne brasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano. Czy środa jest okej, okay, czy...
0: Okej.
2: Jest tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z pudelka. Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego, że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak, tego z Wojta Polu.
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa.
3: Może Ola.
2: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna.
1: Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
2: Pozdrowienia do twojej babci.
1: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
3: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
2: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
1: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
4: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
1: To się łapówka nazywa.
2: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
2: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
1: A dlaczego?
2: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
1: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
2: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
1: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
2: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
1: To idziemy ratować jedzenie?
2: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
3: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Poranek Łomży to zaledwie około 5 stopni i chmury. I chciałabym powiedzieć, że później będzie znacznie przyjemniej. No na pewno będzie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo możemy liczyć na jakieś 11 stopni maksymalnie. Ale słonecznie to raczej dziś nie będzie. No i ma trochę popadać.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narzowник z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
10: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: Jankes. Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
16: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
17: Siema, siema, SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
15: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
16: Chciałbyś też dostać okejkę?
15: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek książula, a dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
0: Yeah, yeah.
2: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
3: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
3: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
3: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na SK.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla
3: niej. Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym. Więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
3: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
3: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
3: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
3: Dzięki
1: ci.
3: Dzięki bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
3: Dzięki.
0: Najlepszego.
3: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
3: Na szybkiego?
0: No.
3: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
3: I wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: Ile
3: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy. Wreszcie tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował i jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie,
10: bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
23: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Termometry w Łomży wskazują zaledwie około 6 stopni, ale wygląda na to, że w tym tygodniu to będzie ostatni tak ciepły poranek. Ale cieplejsze skarpetki, buty, no kurtki, czapka myślę, że też niektórym może się przydać i z taką wyprawką żadna pogoda nie powinna być nam straszna.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: O charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
3: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
5: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
6: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
5: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
7: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
5: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
3: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na SK.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, Misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
8: SK Łomża.
9: Aga Zakrzewska. Więcej policyjnych patroli na ulicach Łomży. Miasto przeznaczyło na ten cel 70 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie. Funkcjonariusze mają pojawiać się m.in. w parkach, na osiedlach i w pobliżu szkół. Do wzięcia kasa na kursy, szkolenia czy studia podyplomowe. Mieszkańcy Łomży i regionu mogą zdobyć nowe umiejętności dzięki kolejnej turze bonów szkoleniowych.
10: Są świetną formą wsparcia tych, którzy poszukują nowego zawodu, szukają specjalistycznych szkoleń, które dadzą im kopa na rynku pracy.
9: Mówił Piotr Grabani, dyrektor łomżyńskiego NOT-u. Pierwszeństwo mają osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia, czy kobiety bierne zawodowo.
11: Jankę, Kama
12: i Wiktor
11: w Radiu SK.
13: 2 minuty po godzinie 7:00. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
14: No właśnie, dajemy okejkę tej środzie, czy niekoniecznie?
13: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
14: Mhm.
13: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
14: Dawaj.
13: Jadę na grzyby.
14: Czy tam podpisano Jankes?
13: Nic nie napisano.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube.

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: To ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 36.
1: To było pytanie dodatkowo od Wiktora.
0: Dobra, czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
4: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć? Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: Dobrze. To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nasz lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? To jeśli nie Klimamet. Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Aura znowu nie będzie nam dziś sprzyjać. Czeka nas jesień szara i deszczowa. Praktycznie przez cały dzień będziemy mieć nad sobą ciemne chmury i później ma popadać. Większe opady deszczu spodziewane są późnym popołudniem i wieczorem, a na termometrach mamy teraz około 6 stopni, później będzie to 11.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Zbliża się 7.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
14: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwie jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
19: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
20: Twój angielski jest jaki jest.
19: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
13: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: No, jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy do pani Teresy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma
3: mam
4: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
3: A, do piwnicy, garażu nie ma.
4: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już czas są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, a teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko wiesz, najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chmury nisko na termometrach i w dalszej perspektywie deszcz. To pogodowa środa w naszym mieście. Dziś praktycznie przez cały dzień będzie pochmurnie. Momentami może się przejaśniać, ale też ma popadać. Większe opady deszczu spodziewane są bliżej wieczora, a teraz w Łomży mamy około 7 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
4: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
3: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
5: Że są dla nas mili.
6: Za to, że nas uczą, dają nam bardzo też ofiary.
7: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
3: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
0: SK Łomża News.
2: Marta Żubłowska. Są pieniądze na dodatkowe wsparcie dzieci i młodzieży. To w ramach projektu Edukacja Przyszłością. Miasto przeznaczy część unijnego dofinansowania na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
8: Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że możemy wczytywać się w te potrzeby.
2: Mówił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Iwona Czaplicka, nauczycielka konsultantka z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży z nagrodą finansową od zarządu województwa. To za wyróżniające się zaangażowanie w ubiegłym roku szkolnym.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu RTSK.
11: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
12: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
11: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
13: Eska, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend aż do poniedziałku.
12: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
11: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No
1: ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak naprawdę.
0: Lepiej go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw. Cała reszta, jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas. Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było,
2: dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że od gadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
3: Boże, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta: Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
2: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
3: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
3: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
2: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi. Wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy ona... możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SK. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
8: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wczesny poranek był bardzo atrakcyjny. Sporo chmur, ale delikatnych, a teraz powoli będzie robiło się coraz bardziej pochmurnie. No i dziś ma popadać. Późnym popołudniem i wieczorem może trochę mocniej. Na termometrach mamy teraz około 8 stopni, a maksymalnie będzie dziś w Łomży około 11.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
16: Wiktor
17: w Radiu SK.
18: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
19: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
18: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas oczywiście. No ale właśnie, polecamy się również na

0: I przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego masz tyle okularów?
15: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
14: A nie możesz mieć jednych?
15: To tak można?
14: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
15: Pewnie kosztują fortunę.
14: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
15: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
16: I po reklamie.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił, nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patastas, bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia, w radiu to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. I on mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
2: O.
1: Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Ej, hej, yeah.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama.
5: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Z parasola nie warto dziś rezygnować, może się przydać. W ciągu dnia może popadać przelotnie, ale późnym popołudniem i wieczorem spodziewane są nieco mocniejsze opady deszczu. Na termometrach teraz 8 i temperatura podrośnie tylko o parę stopni. Jutro ma być więcej przejaśnień.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
2: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
4: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
5: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
4: Tak. Dokładnie.
5: I będzie tak lada moment?
4: Prace już trwają.
2: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
6: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
2: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki, albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
7: SK Łomża. News.
1: Marta Żabłowska. Zaczynamy od informacji z PKP. Już od połowy przyszłego roku pasażerowie z Łomży będą mieli do dyspozycji 8 par dalekobieżnych pociągów. Będą obsługiwane nowoczesnymi pojazdami hybrydowymi. 6 par pociągów zapewni bezpośredni dojazd do Warszawy, a 2 pary połączą Łomżę z Białymstokiem i Olsztynem. Na co dzień kształtują młode umysły, a dziś obchodzą swoje święto. Dziś dzień nauczyciela.
8: To jest taki zawód, który jest po prostu taką misją, którą po prostu trzeba spełniać. Bez względu na to, w jakich czasach żyjemy.
9: Mnie to by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił.
1: Mówili nauczyciele z Łomży.
10: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9:00, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło, nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: I po reklamie.

0: wspomnieć.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Dlaczego masz tyle okularów?
11: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
10: A nie możesz mieć jednych?
11: To tak można?
10: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
11: Pewnie kosztują fortunę.
10: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
11: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dziś niektórzy mogli sobie pozwolić na spokojniejszy poranek, bo szkoły mają wolne i nie trzeba było gnać na ósmą. Dlatego możecie też nie wiedzieć, jak dziś z pogodą w Łomży. Za oknem typowo jesienny klimat. Niebo przykryte chmurami, temperatura też bez szaleństw, bo około 7 stopni teraz, a maksymalnie będzie do 11. No i ma tu padać.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
16: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
15: mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
0: W trakcie jednej rozmowy, często krótkiej, musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
15: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5 tysięcy dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
12: SK Łomża. News.
17: Aga Zakrzewska. Nauczyciele z całego regionu nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Władze naszego województwa wręczyły ponad 160 medali i 28 nagród ministra edukacji. Ponad 70 nagród przyznało też Podlaskie Kuratorium Oświaty. Setne urodziny świętowała pani Janina Rogowska z Łomży. Była nauczycielka, wychowała troje dzieci, ma 7 wnuków i 9 prawnuków. Do dziś chętnie rozwiązuje krzyżówki i spaceruje z rodziną. Jak podaje ZUS, w naszym województwie świadczenie honorowe z racji wieku dostaje 119 stulatków. Jutro w łomżyńskiej Sowie Laboratorium Dźwięku, czyli pokazy i warsztaty związane z dźwiękiem. Start o 17, a wstęp darmowy.
18: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są już teraz w SK Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Zapomnieć się to absolutnie. 1-8, ale jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem? A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dlaczego masz tyle okularów?
13: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
12: A nie możesz mieć jednych?
13: To tak można?
12: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
13: Pewnie kosztują fortunę.
12: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
13: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
14: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, a po 11? Po 11 to może pójdziecie do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na Castorama.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek!
5: Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Słońca łączy jak na lekarstwo, ale za to chmur mamy pod dostatkiem. Pewnie wszyscy wolelibyśmy odwrotną sytuację, ale niestety dziś tak nie będzie. Prognozy mówią o przelotnym deszczu jeszcze dziś, więc parasole mogą czekać na swój moment w zasięgu wzroku. Na termometrach teraz 8 stopni, a będzie maksymalnie 10.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
10: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
9: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
11: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
9: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
12: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i pał nie wstawiali.
9: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
13: SK Łomża News.
8: Aga Zakrzewska. Łomża przeznaczyła 70 tysięcy złotych na dodatkowe patrole policji. Policjanci będą pełnić służby poza standardowym czasem pracy. Będą m.in. w parkach, na bulwarach czy w pobliżu łomżyńskich szkół. A miejsca takich patroli wyznaczane są też na podstawie zgłoszeń samych mieszkańców. Do końca października mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać kandydatów do tytułu społecznika roku. Poszukiwane są osoby, które angażują się w pomoc innym i działają na rzecz lokalnej społeczności. Można też zgłaszać inicjatywy społeczne. Osobna kategoria przeznaczona jest dla młodych społeczników do 20 roku życia.
14: Dwie minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Right Round, Florida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że wsiadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
12: I po reklamie.

0: Tak, to jest ta pani od Apatę. Rosé, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: Dlaczego masz tyle okularów?
4: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
3: A nie możesz mieć jednych?
4: To tak można?
3: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
4: Pewnie kosztują fortunę.
3: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
4: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Łomży bez zmian. Nadal szaro, buro i bardzo jesiennie. A temperatura cały czas trzyma się pod dziesiątką. Wiatr też daje się dziś mocniej odczuć, więc na dłuższe przebywanie na zewnątrz na pewno przygotujcie sobie coś cieplejszego. Parasolkę też warto mieć pod ręką, no bo w prognozach na dziś jeszcze opady deszczu i to nieraz.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
19: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
0: do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
10: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
18: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
15: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
19: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
18: Powiedziała esce posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
20: SK Łomża News.
21: Aga Zakrzewska. 6 par połączeń z Łomży do Warszawy dziennie. Takie są plany PKP, które mają wejść w życie od czerwca przyszłego roku. Ponad 1 700 000 złotych dla szpitala w Łomży. To na zakup sprzętu i modernizację infrastruktury. Pieniądze pozwolą zrealizować 11 zadań, w tym na przykład kupić laser okulistyczny czy tor wizyjny do badań endoskopowych. Wsparcie obejmie również oddział dziecięcy i poradnie chorób skóry. Projekt Artystyczny Meandry szykuje kolejne spotkania z kurpiowską tradycją. Tym razem mieszkańcy gminy Łomża będą mogli nauczyć się tradycyjnych tańców ludowych. Pierwsze warsztaty w ten piątek w Centrum Kultury gminy Łomża w Podgórzu.
22: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki ze zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Junior Caldera na antenie Radia SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight the Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymes za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazon Veste.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany, nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiągł się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana

0: wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Łomży nadal królują chmury, a temperatura kręci się w okolicach 8 stopni. Maksymalnie będzie dziś około 10. Szału nie ma, ale chyba tragedii też nie. Po prostu jesień. No i chyba po tym haśle każdy wie, czego się spodziewać. Na przykład tego, że w każdej chwili może popadać. Teraz też warto trzymać parasol gdzieś blisko.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
18: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
17: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
19: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
20: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
21: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
17: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
22: Że są cierpliwi.
23: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
24: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
17: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
25: SK Łomża News.
26: Aga Zakrzewska. Sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe czy zagrożenia pożarowe. To wszystko było tematem dzisiejszego spotkania władz miasta ze służbami i dyrektorami miejskich placówek oświatowych. Omówiono też zasady ewakuacji i reagowania na zagrożenia. Zaplanowano również szkolenia praktyczne, m.in. z obsługi gaśnic czy właśnie ewakuacji. Miasto chce nagrodzić kolejnych społeczników i wyjątkowe inicjatywy. Są trzy kategorie. Łomżyński Społecznik Roku do lat 20 i Łomżyńska Inicjatywa Roku.
27: Termin zgłoszeń upływa 30 października. Wszystkie pytania można kierować do Urzędu Miejskiego w Łomży.
26: Mówił Łukasz Czech z ratusza.
0: jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z Odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczeski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot? A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Wesce.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę,
4: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
14: I po reklamie.

latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak, chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
5: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
4: Błąd.
6: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości, jednak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
4: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
7: Więcej na netto.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!

0: wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
22: Dziś nie ma co liczyć na wielkie słoneczne widowisko w Łomży. Chmury trzymają się mocno, a deszcz może pojawić się przelotnie w każdej chwili. I to nie raz. Zatem parasol do torby, kaptury w pogotowiu i można ruszać w miasto. Na termometrach do 11 stopni, ale kolejne dni już pogodniejsze i cieplejsze do 13.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
23: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
24: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
23: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w Kancelarii Prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7,01 zł, a za litr oleju na napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnie Pek, która mieszkała w londyńskim zoo.
0: SK Łomża News.
22: Aga Zakrzewska. Powiat łomżyński podsumował sportowe współzawodnictwo. Pierwsze miejsce zdobył zespół szkolno-przedszkolny w Piątnicy, drugie placówka w Nowogrodzie, a trzecia szkoła podstawowa w Miastkowie. W minionym roku Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży zorganizował 62 imprezy sportowe. Przed nami łomżyńskie targi pracy. W Akademii Łomżyńskiej będzie można poznać oferty pracy, staży i praktyk, ale też porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami. Targi będą 23 października. Łomżyńska Biblioteka. W piątek do późna. W ramach Nocy Bibliotek oddział dla dzieci oraz filie numer 2 i 6 będą czynne do 20.
1: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi, Natasha Beringfield i Ian Ritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski.

0: Muzyka.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później między innymi Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
8: A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki?
7: W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Dlaczego masz tyle okularów?
11: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
10: A nie możesz mieć jednych?
11: To tak można?
10: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
11: Pewnie kosztują fortunę.
10: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
11: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wróg medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
14: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles Week Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto

0: najważniejszy przepis. Czyli Frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos. Naprawdę. MJ Daily i Daily Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka. Sońta, Krościel i Cyms. Bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski. Dzięki. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
10: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: Ten tydzień w Łomży będzie trochę w kratkę, jeśli chodzi o pogodę. Jeszcze dziś może u nas przelotnie pokropić, ale jutro już pogodniej. Piątek też całkiem w porządku i do 12 stopni, ale w sobotę i słonecznie, i prawie z 15 na termometrach. Ale niedziela znów przyniesie chmury i możliwe opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
21: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Łodzi doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Łomża News.
19: Aga Zakrzewska, Narew, Jelonek czy Kurpianka. Tak będą nazywać się pociągi PKP Intercity, które już w przyszłym roku będą kursować na trasie Łomża-Warszawa.
8: Zaplanowano 6 par pociągów dziennie zapewniających mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii i regionu. Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Kurpianka i Narew.
19: Mówił Mateusz Godowski z PKP Intercity. 67-letni kierowca został zatrzymany przez łomżyńską drogówkę na ulicy Poznańskiej. Niby za prędkość, ale okazało się, że miał cofnięte prawo jazdy. Teraz grozi mu grzywna i kolejny zakaz prowadzenia.
12: Sońta i Korościel.
22: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
23: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
24: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
23: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
24: Byłam na tym wielkim redyku.
23: Aha, i to się nazywa rudyk?
24: Redyk.
23: A czemu?
24: No redyk tak się nazywa,
23: takie
24: kiedy
23: zjawisko.
24: Owce schodzą.
23: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
24: Ajajaj.
23: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Este. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz przy mikrofonie zrobić 5 przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu, proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście, raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. 2, 3, 4 i 5. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc wydaje mi się, że po tych 5 przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też.
1: Szczupak też, bardzo być ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
5: We must fight together.
4: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I bardzo się cieszę.
2: Ty jesteś naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak,
0: dobrze, no Olu, to
2: super. To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki.
2: No. Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja wiedziałem,
2: no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu to chodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay, tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować. Nie, nie. Fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiadaj. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam, mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga. Kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: przykład. Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie
0: dalej?
1: Nie, nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie dodzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w SK.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: sprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego masz tyle okularów?
3: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
2: A nie możesz mieć jednych?
3: To tak można?
2: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
3: Pewnie kosztują fortunę.
2: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
3: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
11: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października. Dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę. 16 i 17 października. Comax w Łomży. Ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Wiejskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Jesień w Łomży nie bierze jeńców. Nie dość, że przez cały dzień w Łomży szaro, mokro, no to też wietrznie i naprawdę nieprzyjemnie. Temperatura to około 10 stopni, ale odczuwalnie i tak niżej. Przed nami jeszcze dziś opady deszczu, ale jutro już bez parasola i 13 stopni. Końcówka tygodnia dużo ładniejsza niż początek.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
19: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
19: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
18: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
0: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
18: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
15: Ciekawa, no ładna.
20: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
18: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
21: SK Łomża.
22: Aga Zakrzewska. Zmiany w rozkładach jazdy PKP w naszym regionie. Od połowy grudnia po latach wrócą pociągi dalekobieżne. To na przykład na odcinku Suwałki-Ełk przez Olecko. Z Białegostoku będzie można natomiast dojechać do Zakopanego, Krynicy Zdrojów czy Zielonej Góry. A zmiany w Łomży od czerwca przyszłego roku i 6 par pociągów dziennie do Warszawy. Nauczycielka Centrum Edukacji Nauczycieli z Łomży Iwona Czaplicka z nagrodą finansową od zarządu województwa to za wyróżniające się zaangażowanie w ubiegłym roku szkolnym. W sobotę Łomża zaprasza na bezpłatne kino samochodowe. Na parkingu Akademii Łomżyńskiej będą dwa seanse o 18 i 20. Wstęp, a raczej wjazd. Bezpłatny.
23: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
26: jestem.
25: Olu, raz jeszcze.
26: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
25: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź za mną
26: cię, czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
25: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
26: Na razie.
25: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem, nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, okay. Zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy na raz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie, czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę, przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie ludzi.
0: Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki, czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię.
0: Tak
1: dajcie
0: jest.
1: Fajne historie.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie. SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: To jest, proszę państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnię. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Dlaczego masz tyle okularów?
10: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
9: A nie możesz mieć jednych?
10: To tak można?
9: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
10: Pewnie kosztują fortunę.
9: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
10: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV, podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jesień potrafi naprawdę zaskoczyć, dlatego jeśli jesteście poza domem, to miejcie oko na niebo. Chmury nie odpuszczają, a przelotne deszcze jeszcze przed Łomżą. Ale jutro już bez deszczu. I też ciekawe, czy jutrzejszy poranek zaserwuje Łomży tak spektakularny wschód słońca jak dziś. Zobaczymy, ale warto pilnować wschodu przed siódmą.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
0: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
20: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
7: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
20: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
17: SK Łomża News.
21: Aga Zakrzewska. Ponad 6 milionów złotych na edukację w Łomży. Dzięki unijnemu dofinansowaniu z projektu Edukacja Przyszłością skorzysta prawie 2,5 tysiąca uczniów. Program ma wspierać rozwój młodzieży i poprawić jakość kształcenia w miejskich szkołach.
22: Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że możemy wczytywać się w te potrzeby.
21: Mówił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Do końca października mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać kandydatów do tytułu Społecznika Roku. Plebiscyt ma wyłonić też najciekawszą inicjatywę zeszłego roku.
17: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
23: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
14: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
23: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
14: Znam jednego lektora, poproszę go.
23: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w Esce.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. To wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: je znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. Jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, owce. A kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: i one tam
1: trawkę.
0: 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał 80 lat.
0: No
1: nie
0: i co?
1: Miał,
0: no i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu 1 dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Lewo, ale że...
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chudy, tutaj. Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, i że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
12: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Dlaczego masz tyle okularów?
12: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
11: A nie możesz mieć jednych?
12: To tak można?
11: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
12: Pewnie kosztują fortunę.
11: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
12: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
14: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Początek tygodnia w Łomży malował się nam raczej w szarych kolorach. Było też chłodno i deszczowo, ale prognozy potwierdzają, że im bliżej weekendu, tym będzie dużo ładniej w Łomży. Póki co najładniej zapowiada się piątek. Wtedy praktycznie bezchmurne niebo, no i 13 stopni. Ale nocami temperatura będzie mocno spadać.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
20: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: SK Łomża News.
19: Aga Zakrzewska. Miał 3 promile alkoholu i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to wsiadł za kółko. Tak było w Wysokim Mazowieckiem. Mężczyzna został skazany w trybie przyspieszonym na rok więzienia. 10 000 zł na wiązki i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na co dzień kształtują młode umysły, a dziś obchodzą swoje święto. Mamy Dzień Nauczyciela. Dlatego pytamy łomżyńskich nauczycieli, czy lubią swoją pracę.
22: Mnie to by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił.
23: Jak najbardziej.
24: To jest taki zawód, który jest po prostu powołaniem. Taką misją, którą trzeba spełniać. I myślę, że dajemy radę.
19: Wszystkim łomżyńskim nauczycielom dziś wszystkiego pięknego.
25: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic. I don't wanna wait. Vesta 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już do siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: I po reklamie.

0: WMEO i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. To z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
3: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
2: Błąd.
4: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
2: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
5: Więcej na netto.pl.
6: Dlaczego masz tyle okularów?
7: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
6: A nie możesz mieć jednych?
7: To tak można?
6: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
7: Pewnie kosztują fortunę.
6: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
7: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
11: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami Twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
12: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W listopadzie szykują się w Łomży stand-upowe wieczory. Między innymi z Wielką Walaszczyk czy Danielem Midasem. A dla fanów cięższego grania Metallica w symfonicznym wydaniu. Ale i październik w Łomży ma jeszcze sporo do zaproponowania. W Galerii pod Arkadami można oglądać wystawę Nowe Pokolenie Widzenia, czyli pracę pięciorga absolwentów łomżyńskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Jest fotografia, film, tkanina, a przede wszystkim opowieści o relacjach i wspomnieniach. Tę wystawę można oglądać do 1 listopada.
16: Muzyką się żyje.
17: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Lay Low. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
18: I really like Gdańsk.
17: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować, a okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię.
18: I like Warsaw as well.
17: Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet Matta i Taco Hemingway, wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Matta wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach, tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: to Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo westy szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
3: Cześć.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
3: Tak, zgadza się. No to wszystkiego
2: najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
3: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
2: No i jak się udało?
3: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
2: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
3: Wiesz, to było zabawnie.
2: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek Wieloryba są twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na SK.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.
4: Eska.

Zabłysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie. Łomża na czasie.
9: Cześć, tu Aga Zakrzywska. A teraz głośniej robią wszyscy miłośnicy kina. W tę sobotę Łomża zamienia się w jedną wielką salę kinową pod chmurką, a dokładniej pod dachami waszych aut. Na parkingu Akademii Łomżyńskiej w ramach kina samochodowego dwa seanse w tę sobotę. O 18:00 Szybcy i Sprytni, a o 20:00 druga część filmu Greenland. Wskakujcie za kółko i łapcie filmowe emocje bez wysiadania z samochodu. Tylko że wtedy będziecie musieli przestawić radio z Eski na 88,3 FM, ale wybaczymy.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
12: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
11: Czyli jaki?
12: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
11: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej i dwudziestki na SK.pl.
0: Impreska.
1: Impreska.
11: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
13: Kocham w czasie przeszłym, kto

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Coriel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest deskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6, no bo wiadomo...
1: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M, Rasputin.

panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares, Wester 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w Wester. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Wester. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A może by tak w tę sobotę pograć sobie w grę, tak jak mawiał klasyk, ale z tą jedyną różnicą, że nie mówimy tu o komputerze, tylko o planszówkach. Już 17 października w MDK-u spotka się łomżyńska kostka. Można będzie wpaść, poznać ekipę, no i rozegrać partyjkę. A tydzień później, 24 października, szykuje się w Łomży nocne granie w MDK-u. Będzie to długa noc z grami planszowymi, kombinowaniem i rywalizacją przy stole. Wstęp wolny, ale pamiętajcie, że po 21 zostają już tylko pełnoletni.
14: Ships in the night.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Miasto chce nagrodzić społeczników i wyjątkowe inicjatywy. Po raz kolejny miasto nagrodzi najaktywniejszych społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego i wyróżni najciekawsze inicjatywy społeczne. Są trzy kategorie, a o szczegółach mówi Łukasz Czek z Urzędu Miejskiego w Łomży.
2: Prezydent miasta Łomża oraz Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłaszają konkurs Łomżyński Społecznik Roku i Łomżyńska Inicjatywa Roku. To już kolejna edycja, podczas której kapituła konkursu nagrodzi najaktywniejszych społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego oraz wyróżni najciekawsze inicjatywy społeczne. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w trzech kategoriach. Pierwsza to Łomżyński Społecznik Roku, druga Łomżyński Społecznik Roku do lat 20 oraz trzecia Łomżyńska Inicjatywa Roku. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, ale także spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną oraz inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie naszego miasta. Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Wymagane są dwa egzemplarze, jeden podpisany przez wnioskodawcę, a drugi przez kandydata. Formularze dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Farnej 1 oraz można je pobrać na stronie www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć osobiście do punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży. Można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18 400 Łomża lub skan wypełnionego formularza wraz z klauzurą można drogą mailową wysłać na adres ngo@um.lomza.pl. Termin zgłoszeń upływa 30 października bieżącego roku. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ulica Farna 1, telefon 86 216 80 68. Zachęcamy do uczestnictwa w tym konkursie.
1: Na co dzień kształtują młode umysły, a dziś obchodzą swoje święto. Dziś Dzień Nauczyciela.
3: To jest taki zawód, który jest po prostu taką misją, którą po prostu trzeba spełniać, bez względu na to, w jakich czasach żyjemy.
4: Mnie tu by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił.
1: Mówili nauczyciele z Łomży.
0: SK Łomża.
1: W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży cały czas można oglądać wystawy stałe, na przykład wystawę lamp naftowych, a do obejrzenia instalacji zachęca Alicja Kamieniczna-Damowska.
5: Jesteśmy na wystawie lamp naftowych, światło z wdziękiem. Ta wystawa to jest taka zaskakująca z jednej strony i bardzo się podoba ludziom, oni są zazwyczaj zachwyceni tymi lampami i ich urokiem, ale jednocześnie właśnie zaskoczeni, skąd te lampy w Łomży? Nie mamy tutaj przecież ani huty szkła, ani rafinerii nie mamy, skąd te lampy w ogóle w Łomży. No więc jakby odpowiedź jest bardzo prosta. To były lata 80., 1988 rok i muzeum miało okazję nabyć kolekcję, taką część kolekcji, bo te wszystkie lampy nie pochodzą z tego jednego zakupu, ale w 88 właśnie pojawił się ksiądz Józef Stankiewicz, który no, zbierał całe życie lampy i chciał je sprzedać po prostu swoją kolekcję muzeum. No i to był taki pierwszy rzut tych lamp wtedy. Później tam w 2017 mieliśmy okazję kupić też kolejne lampy, bo dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa i wtedy też jakby tak poszły taki duży rzut. No więc od lat 80. jakby cały czas ta kolekcja się powiększa. No i zaskoczeniem jest to, że jesteśmy w sumie taką co do wielkości kolekcją trzecią w Polsce być może. Mamy około 140 lamp. Pierwsze oczywiście jest Krosno i Bóbrka, bo tam to jest taki ośrodek i przemysł naftowy i szkło, więc oni wiodą prym, a my jesteśmy tam kolejni w kolejce z naszą ilością. Tutaj na wystawie jest 100 lamp zaprezentowanych. No to taka symboliczna liczba. 100 lat w ogóle lampy naftowe istniały, że tak powiem. Od połowy XIX wieku, od momentu wynalezienia, wydestylowania z reakcji jakichś chemicznych procesów nafty przez Ignacego Łukasiewicza, no to do połowy XX wieku mniej więcej, do wyparcia przez elektryczność po prostu. Czyli poprzedniczkami lamp naftowych były lampy olejne i to już od starożytnych dostępności właściwie one istniały. Przez moment były lampy gazowe, właśnie świece, to cały czas to istniało, także no, lampy naftowe to jest właściwie 100 lat istnienia i właśnie tu mamy taki przekrój tych 100 lat, jak to wyglądało od początku powstania lamp do ich końca. Bardzo trudno jest wydatować te lampy, dookreślić konkretną datę powstania, bo ani nam style o tym nie mówią, bo w ogóle w lampach naftowych jest bogactwo stylów takich w stylu w sztuce, czyli mamy na przykład lampy neorokokowe, neobarokowe, neorenesansowe, które nam absolutnie to nic nie mówi, tak jak jakby przedmioty, które pochodzą z epoki, bo z renesansu mówią nam, już datują jakby jakiś czas, a tutaj to zależało od fantazji twórcy, czy w ogóle manufaktury, jakichś trendów i tak dalej. Także to trudno nam wydatować lampy, więc one są po prostu tak pogrupowane tutaj od początku do końca, ale do końca, czyli do połowy XX wieku i po prostu w jaki sposób te style się zmieniały, funkcje jak się zmieniały, jak lampa, jej forma zależy od funkcji, jaką ona przyjmuje. Także od początku mamy tutaj taką małą, symboliczną właśnie początki lamp, czyli kinkiety na świece i te dwie bliźniacze lampy to są lampy olejne, czyli jakby początek sam lamp naftowych. Ja się zawsze śmieję, są tej lampy, tej zielonej w kącie, bo to jest lampa naftowa połączona z kinkietami na świeczki, czyli chyba ludzie jednak jeszcze nie ufali za bardzo nowemu wynalazkowi, więc jeszcze chcieli chyba mieć świeczki, żeby w razie czego, gdy nafta zawiedzie, to mamy świeczki. A więc tak, w tej gablocie właśnie są taki miks stylów. Od właśnie neorenesansowych, neobarokowych, to neo oznacza, że one nie są z epoki, tylko są stylizowane na epokę. Także wszędzie gdzieś tam w podpisach właśnie pojawia się ten początek neo, więc jakby no, to nam sugeruje, że artysta, twórca czy manufaktura, rzemieślnik jakby stylizował lampę na epokę. Dalej tutaj, w tej gablocie mamy takie bogactwo właśnie formy i możemy tu zobaczyć lampę, która na przykład lubi mówić, że to jest lampa Aladyna, która wygląda jak lampa Aladyna, ale była lampą taką pokojową, salonową. Bardzo ciekawa jest ta lampa, która tu stoi, taka wysoka. To jest połączenie lampy i funkcji po prostu takiej użytkowej, czyli ona była stojakiem na kwiaty, po prostu kwietnikiem. Po przeciwnej stronie jest lampa, która była piecykiem jednocześnie, czyli bo lampa miała płomień, rzeczywiście płomień, tam żywy płomień się palił. I przez jej konstrukcję, czyli przez materiał, jaki jest wykonany, jest lampa żeliwna, ona przyjmowała ciepło i po prostu jakby ogrzewała pomieszczenie. Kinkiety, które są bardzo wyjątkowe też, ponieważ są bliźniacze też i one jakby, to też bardzo rzadko się zdarzy, właśnie to jest ważna kwestia. W lampach największym problemem jest to, że one są bardzo, jakby mają najsłabsze ogniwo, to szkło. Bardzo często tłukły się klosze, zbiorniki są szklane, albo ceramiczne, to nawet te korpusy ceramiczne, one po prostu pękały, to jest przedmiot użytkowy, czyli on był w użytku, żeby lampę podpalić, trzeba było ją jakby rozebrać niejako, czyli zdjąć klosz, zdjąć kominek, podpalić albo napełnić ponownie naftą, więc jakby trzeba było ją rozbierać, później znowu złożyć, więc no to wymagało jakiegoś tam działania wokół tego przedmiotu, który no mógł być wtedy narażony na jakiekolwiek tam stłuczenia czy cokolwiek. Także tak, lampy, które są kompletne, są chyba najcenniejsze dla nas. Właśnie między innymi te kinkiety, tym bardziej, że są dwa. I one były kinkietami korytarzowymi być może, nie? Bo to na korytarzach wisiały takie rzeczy. Tutaj jeszcze w tej gablocie na przykład bardzo cenną i taką wyjątkową lampą jest ta lampa biało-niebieska, taka z tym kulistym kloszem. To jest lampa z manufaktury Miśni. To jest taka bardzo znana manufaktura i ona jest właśnie też kompletna, jak widać. Ma korpus i klosz, jest jakby z jednej parafii, że tak powiem. Jakby to jest kompletna, że to jest najcenniejsze dla nas tak naprawdę. Bardzo fajna jest ta lampa, też taka wyjątkowa, ta, która wisi. To jest lampa w stylu japońskim. Ta lampa na samym środku wysoka, to jest lampa w stylu chińskim, więc to też są takie no, wyjątkowe rzeczy, bo no, jakby to są jakieś, zależało od wytwórni, od twórcy, albo też one były sprowadzane, też te lampy, więc cały przekrój historii sztuki można tutaj opisać. Dalej w tych gablotach mamy lampy w stylach tak zwanym eklektycznym. To jest styl eklektyczny, czyli taki styl, który jest mieszanką różnych stylów. Tak jak tam mieliśmy na przykład lampę neorenesansową, czyli ona jakby nawiązywała swoim stylem do renesansu. Albo neobarokowa analogicznie. A tutaj styl eklektyczny właśnie oznacza taką mieszankę styli, więc trudno jest określić jeden konkretny styl, który jakby tą daną lampę charakteryzuje. Także mamy takie po prostu, twórcy sobie sięgali bardzo, bardzo tak płynnie, a to coś wezmą z secesji, a to coś z renesansu, a to, tak uproszczając bardzo, więc to jest taki miks stylu. No i mamy lampy znowu wiszące, stojące, najczęściej to są lampy w ogóle takie salonowe, tak zwane salonowe, gabinetowe, albo takie lampki nocne, to są takie mniejsze lampki, gabarytowo mniejsze. W ogóle bardzo ważną rzeczą jakby jest to zrozumienie, że te lampy, jak się tak na nie spojrzy na przekrój od powiedzmy początków do tutaj XX wieku, jakby one są różne w formie. Te starsze lampy były bardziej zdobne, bardziej bogate, bo wtedy, powiedzmy w tym połowie XIX wieku, na taką lampę mógł sobie pozwolić tylko bogaty dom. I w dodatku światło było przeznaczone tylko do salonu. Nie było przeznaczone do kuchni, czy tam na korytarz. To oczywiście w późniejszym czasie, ale przede wszystkim jakby ta lampa, jej piękno i taka zdobność miała świadczyć o bogactwie domu. Czyli ten, kto mógł sobie pozwolić na lampę, no, był jakby w statusie społecznym gdzieś tam wysoko. I też często się mówi o tym, że lampa to taki, mówi się, że nieść kaganek oświaty. I właśnie to poniekąd było połączone, ten kaganek, czyli jakby to światło umożliwiało dłuższe siedzenie wieczorami na przykład, nie? Że można było wtedy czytać, edukować się, robić cokolwiek, szyć. Także to trochę wydłużało nam ten czas dzienny, to światło, więc też jakby jednocześnie tak to łączymy trochę, że jednak jakby też niosło oświatę. Światło niosło oświatę. Tak, także właśnie na początku bogate domy, oczywiście im bogatsze domy, to mogły sobie właśnie pozwolić na kinkiety w korytarzach, światło kuchenne, albo właśnie takie wynalazki typu właśnie lampa stojak na kwiaty. Tak, no bo oczywiście w pierwszej kolejności musiało być oświetlone, salony musiały być oświetlone, a nie tam korytarz czy jakieś takie przejście gospodarcze. Ale oczywiście takie lampy też są, bo są lampy są takie, jaka powinna być ich funkcja, czyli jeśli była potrzeba doświetlenia korytarza, pojawiały się na przykład kinkiety, no bo nigdzie nie było jakby możliwości, żeby postawić lampę taką stojącą, wysoką, więc jakby wymyślono kinkiety, więc to jakby to wszystko jest takie zależne od siebie. Tutaj właśnie już widzimy jakby taką naturalne procesy, które się odbywały, bo na początku XX wieku, gdzie lampy stały się już takie bardziej popularne, chciano je mieć, to po prostu naturalna, jakby taki proces gospodarczy, społeczny doprowadził do tego, że one musiały się stać prostsze w wyprodukowaniu, czyli to już nie mogły być małe dzieła sztuki, które kosztują krocie i ich produkcja zajmuje bardzo dużo czasu, tylko produkcja musiała być bardzo szybka, przystępna cenowo i żeby te lampy były po prostu dostępne. Także widać tutaj właśnie na końcu tej podróży widać prostotę form. Klosze są mniej takie zdobne, mniej kolorowe, nie są już takie zdobne właśnie, nie mają takiego dopracowania. Oczywiście to są bardzo cenne rzeczy, ale to już nie jest ta finezja, która była wcześniej. Nie ma tego dopieszczenia formy. One miały być po prostu już później funkcjonalne. Tanie, funkcjonalne, przystępne. Tutaj na koniec też mamy ten żyrandol, który tu wisi, już jest elektryczny i to już nie jest, bo tutaj widzimy na wystawie kilka lamp ma dołożone światełko, to one nam mają tutaj prezentować, jak one, te lampy mogły wyglądać kiedyś, jak były podświetlone te klosze, ich piękno prezentować. No ale tak naprawdę to tylko ta lampa jest rzeczywiście elektryczna. Więc no, tu nam się kończy nasza historia. I tak, i pokazuje jakby, jak to się, jakby jak elektryczność wyparła. Te lampy naftowe stały się przeżytkiem po prostu już. Jakby to no, nie były do niczego potrzebne. Oczywiście z elektrycznością była tak samo jak z naftą. Kto bogatszy, kto jakby lotniejszy i kto podążał za nowinkami bardziej, to zakupował lampy elektryczne, te szły w odstawkę. Tak właśnie ta historia by wyglądała pokrótce, w takim przekroju. Wystawa jest otwarta cały czas. I zapraszam jeszcze zawsze w czwartki, ponieważ to jest wystawa stała, a w czwartki wszystkie nasze wystawy stałe są darmowe.
0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Zaczynamy od informacji z PKP. Już od połowy przyszłego roku pasażerowie z Łomży będą mieli do dyspozycji 8 par dalekobieżnych pociągów. 6 par pociągów zapewni bezpośredni dojazd do Warszawy, a 2 pary połączą Łomżę z Białymstokiem i Olsztynem. A więcej o zmianach w województwie podlaskim mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Od połowy grudnia mieszkańcy Podlasia zyskają więcej możliwości podróży pociągami PKP Intercity. Między Warszawą a Białymstokiem będzie kursować 17 par pociągów dziennie, o jedną więcej niż obecnie. Oznacza to, że pociągi z Białegostoku w kierunku Warszawy będą kursowały praktycznie co godzinę. Wydłużona zostanie relacja pociągu Jadźwink, który połączy Białystok z Litwą, umożliwiając wygodne jednodniowe wyjazdy do Kowna i Wilna. Więcej możliwości podróży zyskają również mieszkańcy Czarnej Białostockiej. Od nowego rozkładu jazdy wszystkie 4 pary pociągów PKP Intercity przejeżdżających przez miejscowość będą się tam zatrzymywać. Od grudnia IC Gryf pojedzie codziennie w nowej relacji. Suwałki, Szczecin, m.in. przez Olecko, Ełk, Pisz, Olsztyn, Trójmiasto i Słupsk. Mieszkańcy Suwałk zyskają tym samym bezpośrednie połączenie z Mazurami i Pomorzem. Będzie to również pierwszy po 16 latach regularny dalekobieżny pociąg, który zatrzyma się w Olecku, otwierając mieszkańcom miasta dostęp do podróży w różne regiony kraju. Od czerwca 2007 Łomża zyska bezpośrednie połączenie Intercity z Warszawą przez Ostrołękę. Zaplanowano 6 par pociągów dziennie zapewniających mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii i regionu. Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Kurpianka i Narew.
0: SK Łomża.
1: W naszym regionie ruszyła kampania Dzieciństwo bez przemocy. Chodzi o zwrócenie uwagi mieszkańcom Łomży, całego Podlaskiego i nie tylko, na problem krzywdzenia dzieci. Więcej na ten temat mówią Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom, Wiesława Burnos z Zarządu Województwa, Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Izabela Siemieniako, przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko, przewodnicząca Rady Białegostoku Katarzyna Jamrus, dyrektorka podlaskiego NFZ-u Anna Rzemek i Alicja Korzeniecka-Pondar z UWB.
7: Rozpoczynamy działania kampanijne w naszym regionie. Celem kampanii Dzieciństwo bez przemocy jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci. Celem kampanii jest też wspieranie postaw, które miałyby służyć dobremu dzieciństwu. Mianownikiem naszych wspólnych wszystkich działań jest idea dzieciństwa mocy. Dzisiaj spotykamy się wszyscy, żeby tę ideę wspierać. Trzecia kampania, bo to jest trzecia edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy, skupia się na temacie przemocy emocjonalnej, czyli na takim sytuacjom, zachowaniom, które być może mają miejsce w takim codziennym funkcjonowaniu, na które nie zwracamy uwagi, a które mają znaczenie, wpływają na dobrostan dziecka. I mówimy tu o krytykowaniu, ignorowaniu czy o krzyku. Dzisiejszemu spotkaniu towarzyszy także wernisaż, na który serdecznie zapraszam Państwa, wszystkich mieszkańców Białegostoku. Wernisaż powstał przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. Studenci architektury stworzyli prace, grafiki, które nawiązują do dobrego dzieciństwa, dzieciństwa mocy. Te prace będą inspirowały w przyszłości mural, który powstanie w przestrzeni miasta Białegostoku. W kolejnych tygodniach w kampanii będziemy konkretnie działać. Centrum Pomocy Dzieciom, które jest koordynatorem kampanii w województwie podlaskim, będzie prowadziło szkolenia dla instytucji, działania, warsztaty, które mają służyć, szkolić osoby, które zajmują się obszarem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 6 listopada odbędzie się konferencja w ramach kampanii, konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym roku zajmiemy się tematem dojrzewania, zdrowia psychicznego dzieci nastoletnich. 15 listopada, jak co roku, zaprosimy Państwa na spacer z prezydent miasta Elizą Cybulko. Jak co roku szlakiem białostockich Widzimisiów będziemy spacerować i zakładać na ich szyję czerwone szaliczki. I 19 listopada, ważny dzień, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. W tym dniu o godzinie 17 podświetlimy Białystok, województwo podlaskie, także całą Polskę na kolor czerwony w symbolicznym przeciwdziałaniu, geście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
8: Dobre słowo daje dziecku moc. Dobre słowa dają dzieciom moc. Tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy obdarzali dzieci dobrymi słowami. Słowa mają moc. Każdy z nas tego doświadcza i na pewno zgadzacie się wszyscy ze mną.
9: Kampanię Dzieciństwo bez przemocy włączamy się po raz trzeci. Zaingerowaliśmy ją 5 października w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś ingerujemy ją tutaj, w naszym mieście. O co chodzi w Dzieciństwie bez przemocy? Chodzi o to w tej kampanii, aby zwracać uwagę na krzywdę, która jest wyrządzona dziecku. Nie być obojętnym i zawsze stać po stronie dziecka, ponieważ musimy wspierać dzieciństwo mocy bez przemocy. Nie krytykujemy, nie krzyczymy, wspieramy.
10: Dzieciństwo daje moc. Proszę pamiętać, że każde dziecko zasługuje na dzieciństwo pełne miłości, pełne bezpieczeństwa i szacunku. Na nas, dorosłych, spoczywa przede wszystkim obowiązek, żeby reagować w przypadku, kiedy dziecku dzieje się krzywda. Dlatego my jako samorząd, jako Rada Miasta oraz jako przedstawicielka Białostockiej Rady Kobiet mogę powiedzieć i potwierdzić, że od samego początku wspieramy tę kampanię. Uważamy, że jest ona bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie. I tak jak Państwo obserwujecie, ja jestem tutaj od samego początku, od pierwszej edycji. Każda odsłona to są kolejne inicjatywy, kolejne działania. Bardzo się cieszę, że coraz więcej do nas dołącza instytucji, coraz więcej dołącza do nas placówek, które chcą razem z nami mówić głośno przeciw przemocy, żebyśmy po prostu dostrzegali ten problem, żebyśmy nie pozostawali obojętni. I z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam też podziękować koordynatorom Centrum Pomocy Dzieciom, które koordynują właśnie całą tą akcję w naszym regionie, w naszym mieście, dlatego że dziewczyny naprawdę robią bardzo, bardzo dobrą robotę. Brawo dziewczyny!
11: Wydział Nauk Edukacji kształci pedagogów, psychologów, nauczycieli, czyli te osoby, które w codzienności przebywają z dziećmi. Stąd też z pełnym przekonaniem wspieramy i wspomagamy kampanię Dzieciństwa bez przemocy. Przemoc odbiera dzieciom dzieciństwo. Ta przemoc psychologiczna, psychiczna jest szczególnie podstępna, bo rani w niewidoczny sposób, w taki, którego nie da się pokazać innym osobom. Krzyk, krytykowanie, odtrącanie odbiera dzieciom poczucie własnej wartości, odbiera dzieciom poczucie bezpieczeństwa, odbiera im poczucie mocy, o którą właśnie ta kampania się dopomina. Barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci pokazuje, że naprawdę dużo pracy jeszcze przed nami, ponieważ 75% dorosłych dopuszcza krzyk jako sposób wychowania, jako sposób radzenia w niektórych sytuacjach. 68% dorosłych widziało w ostatnim roku, jak dorosły krzyczy na dziecko, około połowa z tych osób nie zareagowała. Nie z braku dobrej woli, ale najprawdopodobniej z braku wiedzy i kompetencji, jak to robić. I tu właśnie rozpoczyna się rola uczelni, rola wydziału, który przygotowuje naszych absolwentów do tego, żeby rozumieli potrzeby dzieci, żeby dostrzegali przejawy tej często niewidocznej przemocy psychicznej, żeby rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie, o emocjach, o szukaniu pomocy. I dokładamy wszelkich starań, żeby nasi absolwenci dostrzegali te problemy, ale także z odwagą na nie reagujemy. Kampania pokazuje nam, że reagowanie na przemoc nie jest wyłącznie sprawą rodziców. Ono jest sprawą nas wszystkich, dorosłych, którzy możemy tworzyć system dostrzegania dzieci, dostrzegania ich potrzeb. I tutaj ogromnie cenimy działania podejmowane przez Klanze i wspieramy je z całej mocy.
12: Z perspektywy policji problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, niestety jest częścią codziennej służby podlaskich policjantów. Dzieci bardzo często tej przemocy doznają w miejscu, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze, czyli w ich własnym domu. Od stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób. W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dziać się jakaś krzywda takim dzieciom, nie wahajmy się. To możemy zrobić wszyscy, jako my dorośli. Nie pozostajmy obojętni na takie sytuacje. Zgłaszajmy takie właśnie rzeczy na numer alarmowy 112, bądź udajmy się na najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że pomoc może zacząć się od gestu i taki gest może zmienić czyjeś życie.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia od początku jest partnerem tej akcji. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest mówienie wprost o tym, że przemoc rodzi przemoc. I przemoc ma realne konsekwencje w obszarze zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to nasza wspólna odpowiedzialność. I przemoc odbiera dzieciom moc, a my jesteśmy tu po to, żeby wspólnie z tyloma partnerami tę moc dziecku przywracać. Chcę też powiedzieć, że w ramach zabezpieczenia społecznego, w ramach systemu świadczeń zdrowotnych zapewniamy dostęp do opieki zdrowotnej także w obszarze zdrowia psychicznego. I trzeba jasno powiedzieć, że jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, to jest gdzie się zwrócić. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia w tym obszarze, na coraz większe rozpoznanie chorób psychicznych wśród dzieci. W tych dniach, w tych czasach trzeba jeszcze z większą mocą i coraz głośniej mówić, że dajemy dzieciom moc i stop przemocy wśród dzieci.
14: To ja może zacznę trochę inaczej. Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. A czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy? Ilu emocji zaadresowanych, ilu problemów na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, bo tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj. Zachęcam Państwa do dołączenia do akcji, ale również do porozmawiania na jej temat ze swoimi dziećmi.
15: ZKP Chorągiew Białostocka od lat włącza się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Misją naszej organizacji jest wychowywanie młodego człowieka. Wiemy, jak ważne jest, aby wychowywanie to odbywało się w bezpiecznych warunkach. Dla naszych harcerzy i harcerek często jesteśmy jak starszy brat czy starsza siostra. To jest ogromny przywilej, ale ogromna odpowiedzialność. Dlatego wiemy, jak ważne jest reagowanie na nawet najmniejszy sygnał mogący świadczyć o tym, że komuś dzieje się krzywda. Wierzymy w to, że nawet jeden bezpieczny dorosły może zmienić życie dziecka. Dlatego włączamy się w tę kampanię i chcemy być częścią działań budujących dzieciństwo bez przemocy.
16: Mieszkańcy województwa podlaskiego, mieszkańcy całej Polski mogą wziąć udział w kampanii. Zachęcam do tego, żeby wejść na stronę kampanijną www.dzieciństwobezprzemocy.pl. Na stronie jest mapka wydarzeń. Możemy stworzyć swoje wydarzenie. Będą się działy szkolenia, warsztaty, lekcje, webinary. w szkołach, w przedszkolach na terenie Białegostoku czy województwa podlaskiego. Możemy wziąć udział 19 listopada w finale kampanii, podświetlić swój budynek, swoje okno na czerwono, ubrać się na czerwono symbolicznie jako wsparcie, jako wyraz uczestniczenia w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. My zapraszamy specjalistów, osoby, które pracują w obszarze przeciwdziałania krzywdzenia dzieci do naszych wydarzeń w Centrum Pomocy Dzieciom, do naszej konferencji, naszych szkoleń, naszych warsztatów. Zapraszamy także na spacer 15 listopada z panią prezydent Elizą Cybulko i harcerzami. Będziemy symbolicznie zakręcać szaliczki na białostockich widzimisiach. Być może trochę więcej informacji będzie miała pani przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet. Zapraszamy też na mecz Jagiellonii, gdzie piłkarze będą wspierali naszą akcję. Wydarzeń jest sporo. My jako my możemy się zaangażować swoim głosem, zaangażować się symbolicznie 19 listopada, dając taki głos przeciwu, ubierając się na czerwono i po prostu będąc z nami, ale będąc także w takiej codzienności, reagując na krzywdę dziecka, podejmując działania, będąc też takimi osobami, które promują dzieciństwo mocy, czyli takie dobre dzieciństwo, w którym każde z dzieci może poczuć się bezpiecznie i mieć przestrzeń do dobrego rozwoju.
0: SK Łomża News.
17: Wizna kojarzy się z polskimi Termopilami, ale dziś spróbujemy zajrzeć głębiej. Od średniowiecznego grodu przez jej znaczenie strategiczne, aż po wrześniową bitwę, która przeszła do legendy.
18: To dziś wieś w województwie podlaskim, nad Narwią, ale przez wiele stuleci była miastem i ważnym punktem politycznym regionu. Już od XI wieku gród strzegł wschodniej granicy Mazowsza i kontrolował szlak w stronę Grodna.
17: Czyli realna strażnica na rubieżach, która pilnowała, kto i z czym płynie Narwią.
18: Wizna leżała między Łomżą a Tykocinem. Wcześniej miała komorę celną, a w połowie XII wieku stała się kasztelanią. Książę Bolesław nadał prawo spławiania towarów Narwią, zamieniając rzekę w handlową autostradę.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
17: A jednocześnie gród wciągany był w wielką politykę polsko-ruską.
18: Po interwencji wielkiego księcia kijowskiego Wsewołoda II Wizna trafiła do księstwa halicko-wołyńskiego. Później była celem najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów. W 1286 roku Litwini zajęli Wiznę i używali jej jako bazy przeciw krzyżakom.
17: Potem wchodzą krzyżacy.
18: W 1294 roku zdobyli i zburzyli gród, który Bolesław odbudował, tworząc tu centrum osobnej dzielnicy. Po śmierci Bolesława III Wizna przeszła na własność Kazimierza Wielkiego. Później wracała do książąt mazowieckich.
17: W tym czasie rozwija się już osada miejska.
18: Pierwsza osada i kościół świętego Marka spłonęły po litewskim napadzie. Ale w 1435 roku założono nową osadę z prawem chełmińskim, rynkiem i siatką ulic czytelną do dziś. Na miejscu dawnego grodu powstał zamek, a w 1495 roku miasto włączono do korony.
17: W XVI wieku pojawia się księżna Anna Mazowiecka.
18: Ufundowała późnogotycki kościół świętego Jana Chrzciciela, ukończony w 1500

0: i 670 mieszkańcami i silną społecznością żydowską.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym odsłonięto pomnik poległych w wojnie z bolszewikami, a osada tętniła życiem.
0: Ten świat brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej.
1: I tu wracamy do września 1939 roku i obrony odcinka nad Narwią, nazwanej polskimi Termopilami.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: W okolicy Wizny znajdował się kluczowy punkt polskiej linii obronnej opartej o Narew z systemem schronów i umocnień, które miały zatrzymać niemiecki marsz w głąb kraju.
1: Dowódcą był kapitan Władysław Raginis, a jego żołnierze stanęli przed zadaniem niemal niewykonalnym.
0: Około 720 Polaków broniło się przeciwko 19 Korpusowi Pancernemu generała Heinza Guderiana, liczącemu około 42 tysięcy żołnierzy, wspartych czołgami i artylerią. A mimo to obrona trwała od 7 do 10 września.
1: Ta dysproporcja sprawiła, że zaczęto mówić o polskich Termopilach.
0: Symbolem stała się postawa kapitana Raginisa, który po kapitulacji ostatniego schronu odebrał sobie życie granatem, dotrzymując przysięgi, że nie podda się żywy, a reszta obrońców złożyła broń dopiero po groźbie rozstrzelania polskich jeńców.
1: Obrona Wizny to dziś ważny symbol oporu, ale wojna przyniosła też tragedię zwykłym mieszkańcom, zwłaszcza społeczności żydowskiej.
0: Cała ludność żydowska Wizny została wymordowana przez Niemców. Synagoga zniknęła, a ślady tej społeczności są dziś ledwie widoczne.
1: Niemcy wysadzili też gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela w 1944 roku, co było ciosem dla wiernych i dziedzictwa regionu.
0: Po wojnie Wizna znalazła się w granicach Polski Ludowej, później województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy z nowym kościołem świętego Jana Chrzciciela w diecezji łomżyńskiej.
1: Z jednej strony spokojna wieś nad Narwią, z drugiej miejsce, gdzie przez wieki krzyżowały się szlaki handlowe, interesy książąt, decyzje sejmików i dramatyczne wydarzenia września 1939 roku.
0: Wizna pokazuje, jak niewielka miejscowość może odzwierciedlać wielką historię. Od średniowiecznych walk o granice, przez czasy miasta królewskiego, rozbiory i utratę praw miejskich, po wielokulturowość, tragedię wojny i dzisiejsze spokojne życie nad rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro znamy już drogę Wizny od średniowiecznego grodu po polskie Termopile, to jej historia naprawdę brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Mały gród nad Narwią, a ciągle w centrum wielkiej polityki. Od czego zacząć?
0: Od nazwy. Etymologia Wizny jest trudna do wyjaśnienia po słowiańsku. Badacze sugerują staropruskie Wizene, czyli rozmaryn, albo niemieckie Wiese, czyli łąka. To pokazuje, że ten teren leżał na styku kultur.
1: A jak wyglądało to w średniowieczu? Nad Narwią zawsze było gorąco.
0: Od XI wieku gród w Wiźnie strzegł wschodniej granicy Mazowsza. Bronił przed Jaćwingami i Galindami oraz kontrolował szlak z Mazowsza w stronę Grodna. Był najdalej na wschód wysuniętą piastowską placówką i ważnym punktem handlowym.
1: Czyli niezapomniana osada, tylko kluczowy punkt. Kiedy wchodzi wielka polityka?
0: W 1145 roku Wizna przeszła pod władzę Rusi Kijowskiej, bo Bolesław IV oddał gród w zamian za zerwanie sojuszu z jego przeciwnikiem. Mieszkańcy żyli między Polską a Rusią, w cieniu ciągłych najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów.
1: A potem pojawiają się krzyżacy?
0: Tak. W 1294 roku zdobyli i zburzyli gród. Ale dwa lata później Bolesław II Mazowiecki go odbudował. Wizna stała się centrum oddzielnej dzielnicy książęcej, a w drugiej połowie XIV wieku zyskała osadę o miejskim charakterze i status stolicy ziemi wiskiej z własną administracją i sądownictwem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Małe miasteczko, a jednak stolica ziemi. A co z kościołem i życiem religijnym? Bo zwykle wokół świątyni koncentrowało się życie lokalnej społeczności.
0: Około 1390 roku na Podgrodziu powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Marka, zniszczony dwa lata później podczas napadu Litwinów. W pierwszej połowie XVI wieku powstał późnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ufundowany przez księżnę Annę Mazowiecką. Stał się jednym z najważniejszych budynków w mieście.
1: I to właśnie w tym kościele pojawia się król. Co się wtedy wydarzyło?
0: Po śmierci króla Zygmunta Augusta trumna z jego ciałem jechała z Knyszyna do Krakowa i zatrzymała się w Wiźnie. W kościele świętego Jana złożono ją na czas postoju, więc małe miasto nad Narwią stało się na chwilę miejscem spoczynku ostatniego Jagiellona. Wcześniej bywały tu także Anna Jagiellonka i królowa Bona Sforza.
2: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: A jak wyglądała zabudowa obronna w późnym średniowieczu? Bo wspomniany jest zamek, nie tylko gród.
0: W XIV wieku na terenie dawnego grodu zbudowano drewniany zamek z murowaną bramą. Około 1490 roku odnowiono go i powstał gotycki budynek z kamienia i cegły z murami o grubości około

0: Było 3 metrów. To była poważna warownia, podkreślająca rangę Wizny jako ośrodka ziemi wiskiej.
1: W którym momencie Wizna staje się częścią korony, a nie tylko księstwa mazowieckiego?
0: W 1495 roku miasto wraz z ziemią wiską włączono do korony Królestwa Polskiego. W 1603 roku zamek spłonął, co osłabiło znaczenie militarne Wizny, a rosła rola Łomży jako regionalnego centrum.
1: Czyli Wizna schodzi na drugi plan, a jednak w XVIII wieku król August II Mocny nadaje jej nowe przywileje. Po co?
0: W 1710 roku August II Mocny przyznał Wiźnie prawo organizowania dodatkowych jarmarków, aby ożywić handel i gospodarkę.
1: A potem przychodzi trzeci rozbiór i wszystko się zmienia. Co się wtedy dzieje z Wizną?
0: Po trzecim rozbiorze, w 1795 roku, Wizna trafia do Królestwa Prus, później do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku staje się częścią Imperium Rosyjskiego.
1: I jak wygląda wtedy życie w takim miasteczku nad Narwią? Są dane o liczbie mieszkańców?
0: W 1860 roku Wizna miała 2573 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie, zamieniając formalnie w wieś, choć w praktyce nadal pełniła wiele funkcji małego miasta.
1: Kolejny cios. A kiedy Wizna wraca do Polski?
0: Po I wojnie światowej, w 1919 roku, Wizna staje się częścią odrodzonego państwa polskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba mieszkańców przekracza 3000, a w 1932 roku odsłonięto pomnik mieszkańców poległych w wojnie z bolszewikami, jako symbol pamięci o tych, którzy zginęli za niepodległość.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Dochodzimy do 1939 roku. Wizna znów staje się miejscem o strategicznym znaczeniu. Co wtedy decyduje o jej roli?
0: W okolicy Wizny znajdował się punkt polskiej linii obronnej, opartej o rzekę Narew. Przeprawa przez rzekę była kluczowa. Kto kontrolował most i umocnienia, ten decydował o ruchu wojsk. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu bitwa znana jako Obrona Wizny.
1: Czyli od średniowiecznego grodu, przez zamek i jarmarki, aż po linię obrony nad Narwią. Sporo jak na jedno miejsce.
0: Wizna pokazuje, jak małe ośrodki odzwierciedlają wielką historię. Zmiany granic, rozwój handlu, znaczenie kościoła i dramat wojny, skupione wokół jednej rzeki i jednego wzgórza nad Narwią.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Wizna stała się strategicznym punktem obrony, to bitwa pod Wizną często pojawia się w rozmowach o historii regionu jako polskie Termopile. Co właściwie kryje się za tym porównaniem?
0: Pod Wizną garstka polskich żołnierzy stanęła naprzeciw ogromnej armii niemieckiej. Po jednej stronie było około 720 obrońców z kilkoma działami i bronią maszynową. Po drugiej około 42 tysięcy żołnierzy z setkami czołgów, dział, artylerią i lotnictwem. Mimo tej dysproporcji Polacy potrafili zatrzymać marsz całego korpusu pancernego.
1: Gdzie dokładnie znajdował się ten odcinek obrony i dlaczego był tak ważny?
0: Odcinek Wizna bronił północnej granicy Polski w 1939 roku. Zamykał przejście przez zabagnione doliny Biebrzy i Narwi oraz osłaniał ważny węzeł dróg. Jedyną sensowną drogą przez Mokradła była grobla z Wizny w stronę Białegostoku. Więc kto kontrolował ten punkt, decydował, czy niemieckie czołgi przejadą dalej w głąb kraju.
1: Jak wyglądały umocnienia, o których mówi się jako o bunkrach pod Wizną?
0: Budowano tam system schronów bojowych, który miał zamknąć groble i okoliczne przejścia. 6 ciężkich schronów, 8 mniejszych i 2 lekkie, tworzących sieć punktów oporu wspierających się ogniem. Nie wszystkie prace ukończono, a obsada była zbyt mała, aby w pełni wykorzystać potencjał tych umocnień.
1: Kto konkretnie bronił tego odcinka i kto dowodził całością?
0: Trzon obrony stanowiła 18. Kompania 135. Rezerwowego Pułku Piechoty, wsparta ciężkimi karabinami maszynowymi, artylerią, saperami i zwiadowcami. W sumie około 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów, 6 dział i kilkadziesiąt karabinów maszynowych. Całością dowodził kapitan Władysław Raginis, a kluczową postacią był porucznik Stanisław Brykalski, dowódca artylerii.
1: A po drugiej stronie frontu stała zupełnie inna skala. Jakie jednostki niemieckie nacierały na ten odcinek?
0: Naprzeciw obrońców Wizny stanęła Brygada Forteczna Lecen, 10. Dywizja Pancerna, 20. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, a w odwodzie 3. Dywizja Pancerna, 19. Korpusu Pancernego generała Heinza Guderiana. W sumie około 42 tysięcy żołnierzy, około 450 czołgów i dział pancernych oraz ponad 270 dział i moździerzy.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Kiedy padły pierwsze strzały i jak wyglądał początek starcia?
0: 7 września niemieckie pododdziały rozpoznawcze rozbiły polski pluton zwiadowców i zajęły Wiznę. Polacy wycofali się na wschodni brzeg Narwi, wysadzili most i spowolnili natarcie. Od 8 września ruszył silny ostrzał artyleryjski, a oddziały pancerne próbowały forsować Biebrze i Narew, początkowo powstrzymywane ogniem ciężkich karabinów maszynowych.
1: Co sprawiło, że niemieckie natarcie zaczęło się w końcu posuwać naprzód?
0: Wprowadzono ciężką artylerię i lotnictwo. Naloty niszczyły umocnienia i łączność. W jednym starciu ocalało zaledwie 11 żołnierzy. 9 września zginął porucznik Brykalski. Kapitan Raginis został ranny i od tego momentu Niemcy systematycznie niszczyli polskie schrony.
1: Jak wyglądało niszczenie poszczególnych punktów oporu?
0: Artyleria podciągnięta blisko umocnień rozstrzeliwała kolejne schrony, a czołgi podjeżdżały i dopełniały zniszczenia. Pod wieczór 9 września w walce zostały już tylko 3 schrony, w tym dowódcy na Górze Stręgowej.
1: Co stało się potem?
0: 10 września po kolejnym szturmie ocalał tylko schron kapitana Raginisa, odcięty, bez łączności i z kończącą się amunicją.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Co wydarzyło się w tym ostatnim schronie i jak zakończyła się obrona Wizny?
0: Kiedy amunicja się kończyła, a sytuacja była beznadziejna, Niemcy zaproponowali kapitulację. Załoga była wyczerpana, wielu żołnierzy rannych, dalsza obrona nie miała już znaczenia militarnego. Na rozkaz kapitana Raginisa obrońcy złożyli broń, a sam dowódca, według relacji, popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Ten gest stał się jednym z symboli bitwy pod Wizną.
1: Mimo wszystkich ograniczeń obrona trwała ponad 2 dni. Co dało to opóźnienie w szerszym planieniu działań?
0: Ponad 2-dniowa obrona Wizny miała duże znaczenie operacyjne. Niewielkie siły polskie zatrzymały potężne zgrupowanie 19. Korpusu Guderiana, który miał jak najszybciej dotrzeć w rejon Brześcia. Opór spowolnił ten marsz i wymusił użycie znacznych sił do przełamania krótkiego odcinka frontu, pokazując, że zdeterminowane oddziały mogą na pewien czas zatrzymać znacznie silniejszego przeciwnika.
1: Jak można podsumować znaczenie tej bitwy dla pamięci o wrześniu w naszym regionie?
0: Bitwa pod Wizną stała się jednym z najważniejszych symboli września 1939 roku na północnym wschodzie Polski. To historia o odwadze i gotowości do poświęcenia, ale też o ograniczeniach polskiej armii. Dla regionu łomżyńskiego i okolic Narwi to część lokalnej tożsamości, a nazwiska takie jak kapitan Władysław Raginis czy porucznik Stanisław Brykalski wracają w rocznicach i rozmowach o odpowiedzialności za swój odcinek frontu, nawet jeśli wydaje się on skazany na klęskę.

0: Skałomża. Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: móc powiedzieć klasyczne.
1: Będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.